0: Ego nduwayo kaze.
1: Nchara njira katungo. Ego.
0: Awona vigenda neza ariko.
1: Ego.
0: Tugushimire. Ukomeze kugira ibikorwa byiza ngaho.

Tumushimire mugenzi wacu ku kiganiro cy'ubutumwa bwiza yijeje kubashikiriza. Imana imuheze agire cyane kandi imwongera ubwenge. Kitugeje igihe cy'isaha 11:02 ngaha muri studio za Radio Agakiza ku isoko yo kuri mu kanya gato gusa duca tutangura ikiganiro. Munahirize aho tuza kubasomera oduka.

na mama wiwe katumushimire cyane rero mutwakuri kuri 32 ubusa gatandatu gatandatu.

Radio agakiza ku isoko y'ukuri nkomeza gushimira cyane wewe tangishije gukurikirana ibiganiro indirimbo urutonde rw'ibyo nakuteguriye byose uko bakomeje kubitega amatwi twize neza neza keke saa sitandatu n'iminota 56 nicyo gituma uri kurumviriza aka karirimbo kakadiho kakwereka ko ngiye guha ikaze uje kunkorera mu ngata je telesoro niyo nzima mwabanye kuva igihe cy'isaha 1:33 mboneye akajyaho gusezera ariko kandi mugenza nje yamaze gushikana muri studio za Jackson ku isoko kuri na sundi ni amani jean dogen ugiye kubana kuva ya mango kubandanya gushika igihe cy'isaha 1 mwami imana yakomeze kukugirira neza kandi ndagushimire cyane mwivuye ku mutima kumwe nakomeje kumbera umwanya w'akadasohoka mukomeza kumviriza no gukorera ku rutonde naguhaye ukomeza gutega amatwi ibiganiro bitandukanye byakomeje gushikira aho uherereye hanje je telesoro niyo nzima tuzasubira mu biganiro by'ubutaha komeza kugira ibihe byiza komeza kugira n'ijoro ryiza rikwere ijoro rihire komeza rero guhezagirwa aho uherereye tuzasubira ubutaha mwa Imana akumezagirira.